0: zvinhu zvavo nanaka zvikombe zvinhu zvinomuka vafarisi zvinomuka vararere zvinoenda Yesu. Amen.
1: Vomaine. Vomaine. Vafunzi
0: murayo
1: hai vomaine ritonga rirorovahedza 0860205033 rikurera ritamusivana muloro nevatama ujena kawa keva vafunzi vo NJ mudhau ndobva God is King Ministry hampofu katina midrand vore vajena vataritshedza zvevalora vato vathusa kauri vatoita mini vafale radio mutecheresi 0860205033 nne navone riya davidzana zvachimbira zvavudi lo chani macheroni
2: chichivhezi
1: enda
2: da ndikolora ndichina murambo ma ndichina murambo wako okodza nochi nje dzonochi ndawura kamadhi kativanira murambo ako madzini ako chikora hamadhini machena ndichibva pala ndivona ndokamutavanga zvanda madhini machena ndivona ndokamutavanga zvanda ndibvara nawo ndanditivirizo ndisakorova pasi ndimizi chibva ngihedzerero chindikuya ndikotevaredzerero chinga murao ndandikokarowa
1: abatiteresa radio nevomupfa vafunze tera
0: vari vachibva namutava hoitianini
1: ndofa vachikwamba lonukara mutavani hoitiani kania vavo jena dzikhunzikhunzi nemadungunu dzini kaba lifaripindule nava ya vanga vapfirisa vafunzi richikovhara riyange yavo Dr. Mutikita
0: zvinokotakadza hapa mujivhoisi vakori vachiba apa muramboni vakotomangovona nochinji mabhi ahone ndimachena vari motowera nekuti vani vavodiuya namutava hezvi zvitu zvaava mutecheresi zvina mbidzo mangomu ngauri nochi voji voisi iyabvera chichava nochi iyabvera zvitu zvavoubiarari vachivovonavo nochi dzinji dzisakuvuyadzava navo dzisakuvaruma dzisakuita chitu dziyabvera chichava usavanga vatu murau usavanga chichava murau fedzi vachivovona hayo mabhi mabhi nawo nendi machena mabhi ndishotodzo mabhi achimbidzana namafungu ambidzo kabhugu inoni yaezekieri ine radziroro ivara afanoni ezekieri 26 iri ndibhoni handururanga mabhi asina chiga mabhi odzikurwawo ndiri mabhi odzikurwawo ndimabhi hauri tanza chika ndimabhi ashotodzo mabhi ndiuchiro mabhi rirovedza hone rabva chika avapindikivori arani vachivotovuyavo namutava asi mumwe mutava vavona zvimwe zvine zvakoteya ungapetiwa na mara mafungu aava mutecheresi ojivoisi odzura zvavudi ngauri mabhini matena nochi dziyabvera usavanga vatu murau dziyabvera vuyeni dziyabvera zvitu zvavudi arali zvisakuva naiwe usikosokotovonavo dzinji dzodhara honeha zvonotakadza ndiuri nanhanhi yomabhi machena vachidzena nangomo vagodzibva vamuti wavudzi kavapedze muchiro havo ngamanesa hunovuwa vurangapanda hune vurangapanda hapa hune mbidzo ine vakakabhi ramure ravo chichava chinji kava zviitere tabeori imbidzo iyi aidzure zvavudi ende nazvitu zvavo zvichimbirise zvone dzinani rayesu hapo una mbidzo uchivoisi
1: hai ndikopfa zvone vafunzi
0: amen
1: kesu kariyambe machero mudhidha womudzimu
0: kariyambe machero iri naubhebha biviri iri ndichibhebha angani inge mutava varwanje
1: vakorona
0: iri ribhebhe ringe mutava varwanje vatirikore zvikwamba mbidzo yezvi madhindi machena mutava vakuuya nawo vakuwana zinochi ndimbidzo ndiusaranga vatu mutava navaone kuwabvera chichava zvino kari pangani matheology voice vanaka vaisopangana umwara zvavudi navanekava zvinhu zvavudi tama yana
1: vadongwara zvavudi ngauri huko dzuriwa namusi
0: huko dzuriwa namusi vamwe vanozvitoma ungari ubva murova ungari kana ndienevava dzicommerce hava vadzicommercial subject ungari votova zvino
1: vadongwara zvavudi tenda navamwalusi vobva muromo vachikwambura hai zvote zvokwakwana zvote zvoluga

0: Mulwadze arthritis zwino ho nwedzi wa tshimedzi o nwadzi wo lavhelesa kana u tsivudza nga vhulwadze ono ndi vhulwadze the hovho vhulwadze vha dokotela.
1: Ndo livhuwa Rofiwa, hovho vhulwadze arthritis ndi vhulwadze vhu no kho dina nga maanḓa. Zwavhuḓi vhuḓi hu to ḓivhiwa sa vhulwadze ha vhaaluwa. Zwino ndi khou ḓi ombedzela hanefha uri vha no khou ya lwendoni vha re na mishonga yavho, vha thungo vha fhiya mishonga yavho ngori hange seli vha ḓo wana huno vha sa i wani. Hovhu vhulwadze ndi tovha gurupu ya malwadze ane a fhira dana aothe. Ndi uri arthritis ri vha ri khou tamba uri a kwama zwinungo kana dzi joint dza muvhili, naho tshiṅwe tshifhinga a tshi ḓi kwama na dziṅwe dzi organ dza muvhili u fana na mato na lukanda na mbilu na mini, mara nga maanḓa maanḓa a kwamisa zwienda nungo dzi joint. Ndi hanefhala hone vha ḓo wana joint kana tshienda nungo tshi tshi zwimba, tshi nga ḓi batshi tshoṱhe kha ri sokori gona na zwimba ni ḽoṱhe, kana vha wana ni tshi zwimba na ḽia liṅwe gona langa kha muṅwe mulenzhe, kana vha wana zwi tshi kona u kwama dzi joini nnzhi nga tshifhinga tshithihi. Ndi hezwo zwine ra arthritis Rofiwa. Tshiṅwe tshifhinga
0: zwi tshi khou vhangiwa nga mini vho dokotela, vhu vhangiwa nga mini hovhu vhulwadze?
1: Ee, hovhu vhulwadze ndi sathu swika henefho ndi dzo thoma nga dzi tshaka dza hone, ri dzo to amba zwedzi dzo ḓoweleaho. Hezwi zwi no pfhi osteoarthritis ndi hone ho ḓalesaho. Hovho vhuvha vhu khou vhangwa nga zwezwi ri vhudza uri it's wear and tear. Zwi to fana zwezwi ro fhi wana tear nda kho ḓi tshimbila nga tshoḓi wana ḓo tshi khou fhelela. Zwino na dzi joini na magona a dzi vha a khou fhelela zwezwi ri khou ḓi tshila tshi ya phasi. So that's why vhu vhulwadze vhune zwezwi vhathu vha tshi aluwa vha ḓo wana almost mualuwa muṅwe na muṅwe a tshi vha na problem ya milenzhe ya mini ya dzi joini. Ra vha na vhu no pfhi rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ri vhidza uri autoimmune, ndi heiḽa zwine muvhili wone une u mbo ḓi u dzheniwa nga tsha hihi nga iṅwe nḓila, a u tsha ḓivha uri hedzi ndi dzithithu dza muvhili, u mbo dzi thoma u vhaisa dzithithu dza muvhili wone une. Zwino wa wana wo no vhaisa dzi joini hedzi dzo no vhaisala. Zwezwo zwithu zwi vhangwa nga mini? Tshifhinga tshinzhi a ri ḓivhi zwa uri zwi vhangwa nga mini uri muvhili u baize wo sokou thoma u ḓivhaisa
0: u ḓikwatele
1: u ḓivhaisa. Tshiṅwe tshifhinga zwi genetic ndi uri zwi vha zwi tshi bva malofhani kha vhabebi. And then environmental ndi uri zwezwi arali muthu a vha na malwadze dzi virus zedzi dzi bacteria, ni a vhona na COVID na rovha na COVID, vhathu vhanzhi vho sokou wanala vha khou wana dzi BP na swigiri zwine vha sa zwiḓivhe ngori vho dzhena muvhilini vho sokou vhilingana muvhili. Tshiṅwe na zwithu zwi nonga u daha, u nwa na zwi stress zwezwi na zwone zwi khou pfhi na zwone zwi nga kona u vha zwi vhanzhi. Obesity zwezwi vhathu ri na mivhili yo kalulaho zwi vha zwi khou vhaisa dzi joini hedzi magona haya, dzi hormones na zwone pfhi dzi a dzhenelela ngori hovhu ha rheumatoid arthritis vhu khou kwamesa vhafumakadzi u fhirisa vhanna.
0: Zwenezwo vho amba nga u ralo kani hana vhafumakadzi vhane vha vha no shumisa dzi HRT ngauri vha tshi khou sumbedza uri ndi zwa dzi hormone, vhu ya shela mulenzhe na kha vhathu vha no shumisa dzi hormone replacement therapy?
1: Ndi zwone ro fhiwa na zwone dzi a engedzedza chance tsha wana na arthritis. Zwina tshiṅwe ndi mafhungo a zwezwi zwa vhivho vhafumakadzi na funa to ṱokela dzi high heels. Muvhili u vha u tshavha kha pozishini lune hange muthu a tshi vhaaluwa ndi ene ane ra ḓovha ri khou ita dzi hip replacement na dzi knee replacement. Zwino zwezwi zwithu zwine zwa nga lifestyle or lifestyle ndamba dzi maharwane ya mishonga ine vhathu vha konwa yone ndi uri zwezwi auna hazwo u ḓo runa high blood u ḓo runa swigiri wa vha u khou nwa mishonga yeneyo mishonga na yone iya fhedza ino vhangela arthritis zwino auna hazwo dzi chemicals dziṅwe hanefha kha zwiḽiwa zwiḽiwa zwezwi ri tshi vhona kana ndi juice i na muvhala kanzhi ola muvhala hu tou vha na dzi khalari hu na zwo zwo tsheliwaho uri u vhe na muvhala flavors na zwiḽiwa zwi mukhelele zwavhuḓi hu na chemical ino pfhi MSG ine na yene yaita uri zwiḽiwa zwi mukhelele na yene i khou ḓihumbulela upfhi na yene
0: iyashela mulenzhe hu na lushaka lwa arthritis lune kha musi vhathu vha sa tu zwi dzhiela nṱha uri ndi arthritis ngauri vha vho vhidza nga dzina heḽi hone ra ndi metabolic arthritis vha vhidza gout ndi lushaka ḓe holu ngori lu vhonala a thi ri vho amba uri hu na holu lu no wela kha vhafumakadzi nga maanḓa hafha zwi tou nga zwiyesa nga maanḓa nga ngeno kha vhathu vha vhanna ndi lushaka ḓe lwa arthritis holu vho dokotela
1: ndo randa to rubiwa gout i kwamesa vhanna 4 times and vhaḓivi vha khou ri hatiri zwino ho ḓalesa mafhungo a zwibodwana we weekend iṅwe na iṅwe hu khou ḽiwa dzinama tsuku hu khou nwiwa ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwa gout zwino kha gout ndi hezwiḽa zwine tshothoma dzitsio dzi nga vha dzi sa shumi zwavhuḓi zwino hu na protein of purine ino wanala kha zwiḽiwa zwezwi zwe nda kha alcohol kha halwa kha waini kana kha dzinama dzezi zwino arali dzitsio dza vha dzi sa shuma zwavhuḓi dzi sa koni u i digest u i gaya zwavhuḓi ya purine i sala i tshi vhanga dzi crystals kana majoro anonga muno ende zwithu zwone zwi vhewa fha kha dzi joini tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi khou bva kha uri zwezwo zwiḽiwa zwine zwa vha na purine naho dzitsio dzi tshi khou shuma dzi khou ḽesiwa lune zwi vha zwo ḓalesa muvhilini kidney dzitsio dzi vha dzi khou balela u dzi bvisa zwoṱhe zwi fhedza zwi tshi vho vhewa hanefha kha dzi joini ndizwo zwine vhana ra ḓivha vhudza uri hei ari fungo ari ḽe miroho nama idi
0: fhedzi na kha miroho yeneyi ndi ya soko pfha vha tshi ri miroho yeneyi ya vhumixe vhathu vha songo i ḽa arali a na lushaka holu lwa arthritis ndi ngani ndi ifhio miroho ine vha tea u i ḽa ine a i nga engedzi vhuṱungu hovhu ha arthritis kana lushaka holu lwa arthritis
1: miroho kanzhi yeneyi yo ḓowelea ya vhuspinatshi a i na makhada manzhi tshino khou dina ndi yenei protein ye ya purine ine ndi yone ine arali ya vha khou ḽesiwa nga nnzhi zwi a ita zwori muvhili u balelwa u i gaya i vho fhedza i khou vhewa kha dzi joini
0: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nimisi yoṱhe ṱahe minete uri vha kha wara ya vhufumi vho ri vha khou lavhelesa tshaka dza arthritis dzo ḓoweleaho dzine vhathu vha dzi ḓivha dzine vha khou ṱangana nadzo fhedziha vha sumbedza na uri i faresa nga maanḓa vhathu vhahulwane hu na helu luṅwe lushaka vho dokotela kha musi ri ru ṱolinyana lune ra ri ndi juvenile idiopathic arthritis ine ya kwama vhana vha fhasi ya miṅwaha ya 10 iyi ndi lushaka ḓe lwa arthritis honeha zwi tshi vhangiwa nga mini zwi tshi lafheana vho dokotela
1: holo ndi lushaka lune lwa kwama vhana heḽi ḽipfhi ḽo ri idiopathic ndi nga ḽi khou amba uri a ri tuvha na vhutanzi zwori vhaṅwa nga mini mara zwithu zwezwi zwine arali kha musi vhabebi vha na arthritis na zwone zwi nga ḓivhanga kana ono ṅwana o lwala o vha na dzi infection ha tshi mutuku na zwiṅwe na zwone zwi khou humbula uri zwi nga vhanga mara a ri tuvha na vhutanzi ho fhelela uri zwi vhaṅwa nga mini
0: hu nori uvhu vhulwadze ri tshi to sedza tsumbadwadze dza Ohio hedzi tshaka dza dzi arthritis ndi ḓo zwi vhona nga mini honeha vhu tshi lafheana vho dokotela
1: tsho thoma tshine ra nga amba tshone ndi tori uvhu vhulwadze a vhu tu lafhea pfhi muthu o fhola sa flu muthu ano mishonga a fhola sa vha na flu hafha ndi malwadze ane ra vhidza uri ndi chronic ndi malwadze ane mkundura kono mishonga ura ato wa queen ato notu opora zeno rido zubo nanga mine rido zubo nanga ure chinungo kana join ido zwimba ya vava zeno kanji ka gautu uzimba unga dzimba join inga dzimba chinungo chiti tagume wanza ro dzimba gumwe la mrenje kagout and then rheumatoid arthritis dzindomba dzianza ro va rizidori symmetrica dzore rheumatoid arthritis ai to affect rurumbu kuti vanzawana zvoka zviko kwa ma rurumbu ro tenge nonange ene mara hele no osteoarthritis yone ile enda ndiwe tie ine zvezvi muthu achikodichira zvipidza zvamubiri zvikopelera ngamanda ane fakadzi kadzi join yone ianzero kwa ma joint ndauri ya vanguwa nanga muti muthu ovaisala muthu ovaisala agona borani zvezvi lakare zvino achivoro arwa lovhuwa kana owana accident ngauri zvine zvaitea ndizori joini hei yo vaisara huna chito chinopi cartilage notonga plastic ndichono chiva choputala rambo kuri marambo asingokwamana zvino hela plastic arali ya vaisara zvezvi muti ohuvara kana ichiko vaisara ndori zvezvi muti achikodzichimbira chimbira achikoshuma iva ikoperera ngasituku nasituku usvika une hela plastic yaperera zvamba zvori marambo onaene adzototoma kukwamana zvino akosetana ndione une muti wanzeropfa
0: Hai, ako pfalesa mafunga rati mine tuli bakawara ya bufume rinanwi misi yote kambeke ya mshumo ya mfaru na bodokotra mremele kolebelesa uruwaze ha arthritis ndia zuzuri baruwa potichelesa munga mdizuno po kotichelesa bakuno nota kuwa zunonga macheloni nga ngwambo wa uruwaze hono bati uzamini la upizise la bodokotra la rishitaka uruwaze hono wa arthritis
1: ndito pensa kana akala kam zvitumba zvitumba dzandoamba uri una vutungu una pain wazimba ka join ineyo chinhu chinhu vese vachifara hey join vadopa chidude asika une hey la join vapa vadopa vasika kono ichimbidza ari chitanda avacha kono chikota kana gona avacha kono likota ndimuse zvibvuradzo kuchikodiya ndera ndere zvitsimu dzamini hezvi zvitsvu ndizvitsvu zvine zvimwe zviyativereya zvimwe zvitiverei arali zvi zvitsvu zvine zvavakadzi jeans hautovana zvinhu zvine wangaita zvona mara iwe mumere wekuzvidiva zvori zviliwa zvine ndala zvona zviyaengedzeka zvamba zvori watogomera wapungudza maharwa mafora wapungudza dzinama dzezvi nazvitu zvine zvadzadharisawo mapfuura excess weight arali una muviri wakarurawo ritodzora rozvidiva svike zvatoda muprofita uri ori muti vachiyaruwa magona adova operera zvino zvamba zvori ndimafungo ditogomera nakaweiti
0: madhi orotola ngangeni ngori vamwe vaita nambori zviyanani zvangofara madhi orotola ndizvono guma ngapi zvenezvo bodokotera
1: zviyanani zvangofara madhi orotola ndizvonaropiwa ndiurezvi uchifara madhi orotola dzitsinga dzimbodiwetekana hasada oxygen zvino zvinanisa pain zvino hezvo zvitu zvamba zvori arali namuti ukofara madhi orotola mara wava muthu une ane waita nyonyoroko chinga choro asokori wajatenis boro wadzira uchi uchikoikwanya kamutini 5 minutes ngaduwo uva ukoita uri dzitsinga dzaafa zvandani dzikonawo dzura dzovhureya dzichimbidze maropa zvavuti
0: hai nopfalesa bodokotera ndikombera vebanese navatichelesi vavabvudza uri vanga vakwama nga ndira de
1: haroliwa ropiwa nedi Dr. Rutendo Mureme asine mashudu ndikatori na zina rezvaunodova mukarazube
0: liyatoenda liya vafanira
1: zvino ndiwanara opposite mbusurudzo tax rank apapist nomboro yanga iri 015-962-5130 ndorivuwa
0: ndirorivuwesa madhokotera ḓuva navuḓi atareni
1: Da.
0: Ah, kezwa ri varishika mbana vhadokotela muremela ri kholavhelesa vhulwadze ha arthritis vhathu kha ri ḓi ṱhogomele zwine ra kona u thivhela ri thivhele zwine ra kona u lafha ri zwi lafhe uri ri kone u vha na vhutshilo ha khwine. Ri na tsho tshitonga tsha mutakalo na vhege ḓaho nga minete ya 20 kha wara ya vhufumi kha vhateeleli vha phiri ḓo vha kholavhelesa vhulwadze vhufhio kha ri ye mafhungoni awara ya 10 nga Ashford and Simpson a solid.

0: Ne dzothe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Na dzina ḽavho ḽo swifhala ḽi nga vha ḽo swifhadzwa nga debt review, admin, judgment kana zwiṅwevho, kana payslip yo ḓala nga dzi garnish dzi siho mulayoni. Ha munyai mpho attorneys, ri vho makone kha u tandulula dzi khaedu dzo livhanaho na dzi credit profile. Kha vha ri kwame kha 072-311-1244, 072-311-1244. Ofisi dzashu dzi Ṱhohoyanḓou na Johannesburg. Ri phumula zwoṱhe fu.
2: Laboraru la mafunani.

kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.